oczach, moja miła, stanął czas. Patrzę w nie, czy to ja, czy nie ja. Tak wiele rzeczy, tak wiele doznań, tak wiele.

jesteś jak wiosna, jak wody strój, który zamienia smutek na uśmiech dotknięciem ust. Zegar nam tyka, chociaż

przyszedł Józio i przyniósł pączki chyba od Bliklego. Całuje rączki, ma się rozumieć, całuje rączki. Wiadomo, damy bywają głodne. Chcesz zdobyć serce z pączkiem, wal.

I przyszedł Józio i przyniósł pączki. Zgłupiał z tymi pączkami, czy co? I całuje te rączki, całuje te rączki. No wiadomo, damy bywają głodne. Ale chcesz zdobyć serce, to z pączkiem

I proszę państwa, Józio, to nie byle pętak. Kipek wariat to przyniemnięta. Często w żółtych butach bywa i w tym smokingu.

I przyszedł Józio, przyniósł alpagę, bo chciał zobaczyć panienki nagie. Wiadomo, damy bywają głodne, chcesz dobić serce z alpagą, wal. Więc dziś rozrywka.